0: Радио Рація. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety. Pielęgnacji wciąż oddane.

0: śpiewał bieloruskiej nacjonalnej mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim województwem i subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszam.
1: Это была реклама.

z uwagi na to, iż to katolicki kościół, Ryma katolicki kościół odznaczaje świata uniebowziacia Najświętszej Dziewy, a tak samo u Polszczy dzierżawna jest świata Wojska Polska, ale może na temu tych, że świata wskażę wam krychu bolsz u drugiej godzinie naszej sustreczy, a ciepier niekalki słow pra nadworje u Białostoku, bo u Białostoku tak sama buduć odbywaca tak uroczystości kościelny, jak i dzierżawny, tak sam na placu Piłsudska buduć odbywaca uroczystości związane z Dniem Wojska Polska, a także to ty, jak i ja tu na Białostoczynie żywuć, mnogi ja pełna zachoczuć przyniaciu ich udziel. I zautra u Białostoku czekaje co pierważna jasnaje albo umiernaje w oblaczna na dworie bez istotnych apatkał. Temperatura od plus 10 na 3 do plus 26 oraz gardnia. Apatkał nie pradbaczwaje co wiecier będzie słaby albo umierany. Taki kala ad adnaho da 4 metrów za sekundę. To może jeszcze dadam, że kali ktości chocza już ustać dniom, to sąca uzychodzić u Białostoku 5 godzin 6 chwilin, a zachodzić budzie na 3 chwiliny pierat 20 godzinaj. Hetał się zautra 15 żniwnia.

6 chwilin zostaje do 16 godziny u Polski i 17 u Białorusi. To znaczy, że Barela Jełskaja gotowa już do nowego wypusku na winał. Ale trzeba ją jeszcze poczekać. Ja tylko zaanonsuję już to. Będzie mi się innym ab tym, że Białoruś znów zalecił dron, że białoruskie autohonszczyki zmogą znowu wystupać pod dzierżawnym ściachem, a Białorusy zmogą atrymliwać czasowy dokument zamierznika u Bułgarii. 5,5 chwiliny i tych nawinał będzie bolsz.

U pierwszej godzinie obiecałem wam, że rozpowiaduk rychu pra światy, jaki ja zautra buduć. Osobliwa tym, jaki ja żywuć u Polszczy, budzie tak sama niekolki informacji, wielmi konkretnych. Świata Maci Bożej Zielnej, a dokładniej u niebałziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi, zjawlajce światam Ryma Katolickiego Kościoła, jednym z samych starożytnych świateł, jako je biorę swój paczatak jeszcze u piatym stochodzi. U odpowiedności z zakonem, a 18 studzienia 1951 roku, a w niepracownych dniach, u niebałziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi 15 żniwnia zjawlajce dzierżawnym światam. Heta oznaczaje, że zautra kramy, ofisy, dzierżawne ustanowy nie pracują. Zrozumiała, heta sobota i dzierżawne ustanowy i tak by nie pracowali. Ale pamiętajcie, że zautra nie pracuje bolszaść chramał. Bolszaść kramał. U niebałziacie Najświeciejszej Dziewy Maryi, u Ryma Katolickim Kościole, zjawlajeca obowiązkowym światam. Heta oznaczaje, że u hety dzień katoliki obowiązany udzielniczać u światoj imszy. Ale 15 żniwnia u Polszczy heta tak sama dzień Wojska Polska. Jano, heta... Hety dzień był zasnowany u pamięć warszawskiej bitwy. Ja je tak samo nazywają cudem na Wiśle. Heta była pieromożna bitwa u 1920 godzie, podczas polsko-bolszawickiej wojny. Warszawska bitwa wyznaczyła niezależność Polszy i zerwała plany rozpowszechniania rewolucji na zachodnią Europę. Oficyjna nazwa heta świata, świata uzbrojonych sił Polszczy, jano było uwiedziona aktem Sejma od 30 lipienia 1992 roku.

Zaczynaj w oczy. Czuj oki na czynki. Czuj oki na czynki. Czuj oki na czynki. Czuj oki na czynki. Czuj oki na czynki. Czuj oki na czynki. Czuj oki na czynki.